konkwaluwa uligumi ni mraru kumareka peji awa embelela ni tansamala nambore ya kwiti uka padres ama ni tukumi wa mavot ni moon nene awia kakuba ama ni kaka jiga bachiwa ikuka.